zdua drog, zdua alkohol, zdua țigară, zdua cafe, zdua muzic. Aia e droga ime.